0: tanto.
1: Bueno, Nelly, ya sabes, aquí estoy en Medallo, cuando quieras venir me avisas.
0: Quiero.
1: Toca muy bonito.
2: Вмикай «Стой 9 FM» у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».